ne din ntɛm pa na bɛmɛ sika wɔ ne sɛ ɔno ne wɔsi afɔda akora ma fo no wɔde nnua gu so afei ne wɔde nkyɛnse bɛgu so na wabɛka kyɛn sɛ wɔmane ne communion ɔabɔ dam ɔabɔ